0: Ripiano.
1: Ipliste,
0: Iskubu, Soge, Zibuzwa la. Ukozi FM.
2: Luhamba Pambili.
0: Boze Guse, Noneliswa Mhlongo.

Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe kuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. Ukhosi FM. Uhamba phambili.